0: Reklama.
1: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwab.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

How You Remind Me, czyli kawałek, proszę Państwa, od którego wszystko się zaczęło dla grupy Nickelback, bo to był pierwszy numer, którym panowie podbili szczyty list przebojów. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w sobotę, 12 września 2026 roku w Esce, rok rzecz jasna. Witam i zapraszam, będziemy razem do 12, a teraz przed nami zespół, którego ostatnio dotknęło powstanie nowego modelu sztucznej inteligencji. Okazuje się, że grupa Meta stworzyła nową sztuczną inteligencję, którą postanowiła nazwać Muse. Tak jak nazwa tego zespołu, który za chwileczkę zagra na antenie Eski Rock. No i w związku z tym na wszystkich profilach społecznościowych z automatu zmieniono adresy grupy Muse na Muse Band albo Muse The Band. Zespół jak do tej pory jeszcze do tego się nie odniósł, no ale ja węszę tutaj jakieś grube pozwy sądowe opiewające na grube miliony dolarów. No zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Będziemy na pewno trzymać rękę na pulsie. Tymczasem w Esce Rock Muse i Supermassive Black Hole.

0: Jam, jak malowany ptak w S-Rock. Jam, który już jutro zagra koncert punktualnie o 20 w Tarnowskich Górach. Kolejne koncerty Jamu na wrzesień to tylko jeden, 21 dzień września, to będzie poniedziałek, no a potem już daty październikowe i listopadowe. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej grupy Jam. A już za momencik w S-Rock AC/DC i Thunderstruck.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini, nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja, autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na Wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
9: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
10: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
11: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him and you're listening to Eska Rock.

To Lombardi i Szklana Pogoda, Westerok, a teraz przed nami numer, który pojawił się już w 2025 roku jako ścieżka dźwiękowa do serialu Devil May Cry. Ale ten numer równocześnie był pierwszym singlem promującym szósty album grupy Evanescence zatytułowany Sanctuary. Numer, o którym mówię, to Afterlife i powiem szczerze, że zarówno ten kawałek, jak i cała płyta Sanctuary to jest naprawdę kawał dobrego, starego Evanescence. Jeśli jeszcze Państwo nie słyszeli płyty Sanctuary, no to polecam nadrobić zaległości, bo naprawdę

0: Edyta Bartusiewicz i Tatuaż. To kawałek, którym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania i już za momencik wybije 10, a po 10 czeka już zespół Nirvana z numerem All Apologies.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

I Want to Break Free, grupa Queen, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 12 dzień września 2026 roku. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Brukarza, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy i Święto Wojsk Lądowych. No to wszystkim, którzy dziś świętują, składamy najserdeczniejsze życzenia. Teraz przed nami Pink Floyd i Comfortably Numb, a ja nazywam się Łukasz Trzeciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco. Jeszcze do 12 jesteśmy razem na antenie Skirok.

0: Don't No Doubt i Just a Girl, Esther Rock za nami. Zostajemy jeszcze przez chwilkę, proszę Państwa, przy zespołach, w których śpiewają kobiety. Bo już za momencik The Cranberries, tym razem wybrałem dla Państwa kawałek Hollywood i już za momencik zagram go na antenie Eski Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Ma to jednak swoje dobre i złe strony. Ta gorsza wiąże się ze zbyt łatwym dostępem do kandydatek i kandydatów, co może być wykorzystane niewłaściwie.
3: Trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje? Nie? Co, a może tam będzie lepiej?
2: Moim gościem będzie Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eska Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esce Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
4: W Esce Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama.
8: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
9: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Friday I'm in Love. To grupa The Cure w Ester Rock, której to fani ostatnio przeżywają naprawdę bardzo dobry czas. No bo po pierwsze, na oficjalnej stronie grupy można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest gitara, na której Robert Smith zagrał ostatni z serii letnich koncertów na festiwalu Rock and Zine. Robert Smith potwierdził również, że album, który ma być następcą nagranego w 2024 roku Songs of a Lost World, jest praktycznie zakończony. Mało tego, zespół pracuje nad jeszcze jednym albumem, który ma być nieco bardziej wesoły, skoczny i rytmiczny. Także zacieramy ręce i czekamy na nowe nutki od grupy YouTube. Tymczasem w Ester Rock słuchamy zespołu The Dandy Warhols i numeru Bohemian Like You.

0: To Pearl Jam i Even Flow w Estrock. Na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 11. Po 11 zagram dla Państwa m.in. numer Memory Remains grupy Metallica.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Riders on the Storm. To The Doors na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 12 dzień września 2026 roku. No a dwa dni temu, 10 września, w czwartek, 76 lat skończył Joe Perry. I tak się pięknie poskładało, proszę Państwa, że swoje 76. urodziny świętował w mojej kochanej Łodzi podczas koncertu jednego z dwóch swoich zespołów, The Hollywood Vampires. Ja postanowiłem zagrać dla Państwa jednak ten główny zespół, z którego Joe Perry'ego znamy. Mam dla Państwa numer Aerosmith zatytułowany Pink, ale słyszałem, bo niestety nie udało mi się dotrzeć na koncert, że The Hollywood Vampires zrobiło naprawdę bardzo dobrą robotę w łódzkiej Atlas Arenie i bardzo żałuję, że mnie tam nie było. No to jeszcze raz najlepsze, nieco spóźnione życzenia dla Joe'ego. Aerosmith i Pink w Estrock.

0: Fate No More i Iza w Astrock. Ten wers Iza Like a Sunday Morning ma opisywać, według zamysłu twórców tej piosenki, ulgę po rozstaniu. Czy taka ulga faktycznie się pojawia? No pewnie tak. Wszystko zależy od tego, jak wyglądał związek. Za chwileczkę natomiast będzie o związku ze samym sobą, bo będzie obywatel GC. I tak, tak, to ja w Astrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja, autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
9: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
9: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
10: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Reklama.
11: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars.
12: I'm Slash.
13: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

Kult i Arachia w S-Rock za nami. No a przed nami, proszę Państwa, zespół Franz Ferdinand. Ta ekipa w 2025 roku, konkretnie 10 stycznia, wydała płytę zatytułowaną The Human Fear, no a później grała trasę koncertową promującą ten krążek i 25 lutego 2025 roku zawitała do warszawskiego klubu Progresja. Oprócz tego panowie wydali również podwójny winyl z zapisem show zagranego w Barrowland w Glasgow również w 2025 roku. Także gdyby państwo mieli ochotę troszeczkę więcej Franza Ferdinanda mieć na żywo, no to to jest krążek, po który warto sięgnąć, bo póki co zespół nie planuje żadnych koncertów, przynajmniej na razie. Ja natomiast postanowiłem sięgnąć dziś po płytę Right Thoughts, Right Words i Right Action i zagrać dla Państwa numer zatytułowany Love Illumination. Franz Ferdinand Westerock.

0: Ach, ta chrypka. With a little help from my friends to Joe Cocker w Esterok. Numer, który zawsze sprawia, że mam ciarę. Tym kawałkiem żegnam się dzisiaj z Państwem, bo już za chwileczkę otwieramy garaż w Esterok, bo to 12 się zbliża. My natomiast słyszymy się już jutro od 9. Będę tutaj na Państwa czekał. Za dziś ogromne dzięki i tradycyjnie życzę Państwu, żeby sobotnie popołudnie, wieczór i noc były udane, no i żeby jutro rano nikogo główka nie bolała. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Gotuję Paskala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcepanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rockują.
5: Kawałki, które dobrze rockują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rockuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, witajcie w garażu. My już jesteśmy i będziemy sobie zaraz śmigać.
2: I będziemy dzisiaj śmigać sobie motocyklami na początku, ale później przejdziemy oczywiście do samochodów i to na drogich, wyjątkowych, rzadkich.
1: My lubimy o drogich, nie? I rzadkich, lubimy. No,
2: zawsze lubi się najbardziej rozmawiać o tym, czego człowiek mieć nie może.
1: Ale normalnie...
2: Sąsiad ma więcej niż ty i częściej rozmawiasz o sąsiedzie. No, co cię dziwi? Polska!
1: No i bardzo dobrze, zostańcie z nami.
0: Garaż SC Rock.

0: jeszcze raz w takim razie wam piękny dzień dobry. Witajcie w garażu. Łukasz Bąk.
1: Joanna Ziętarska. Dziękuję, myślę, że po włosku możemy się w tej sytuacji przywitać.
0: Oczywiście, Joanna Ziętarska mówi wam buongiorno.
1: I Luca Bank.
0: Luca Bank. Słuchajcie, będzie o motocyklach Ducati i o tym, że motocykle właściwie jak w firma Ducati jest na sprzedaż, bo jest teraz własnością Volkswagena.
1: No właśnie, nie wiadomo, czy jest na sprzedaż.
0: Tak, jest na sprzedaż, nie jest na sprzedaż.
1: Bo kochają się.
0: Jest taka spółka i to mi się tak strasznie podoba i powinny się dziać takie rzeczy. Patritalia, włoska firma inwestycyjna, która zajmuje się czym? Zajmuje się ratowaniem włoskich firm, odkupowaniem ich od obcokrajowców.
1: Bardziej powiedziałbym włoskich marek, które mają już kapitał zagraniczny, tak. A taką dokładnie firmą jest Ducati, gdyż w 2012 roku Ducati trafiło do portfolio Audi, czyli do koncernu Volkswagena, który dzisiaj ma 100% udziałów. Natomiast Włosi bardzo chętnie mówią, odkupią to Ducati, żeby Ducati było w 100% włoskie.
0: Czyli 2,5 miliarda euro dajemy, powiedzieli. 2,5 miliarda euro damy, dajcie nam Ducati. No a Volkswagen tak nie jest do końca przekonany, czy to Ducati chce oddać, czy go nie chce oddać, bo w sumie okazuje się, że Ducati to jest zupełnie rentowna firma i zysk operacyjny sięgnął 52 milionów euro.
1: No może nie produkuje tyle motocykli, co, nie wiem, Honda, Suzuki czy Yamaha, natomiast rzeczywiście produkuje motocykle wyjątkowe i jest przedsiębiorstwem rentownym, które zarabia na siebie, no i jednak jeżeli ma się w portfolio taką markę jak Ducati, no to zdecydowanie to podnosi prestiż całego
0: okolicy. Ja mam apel do Volkswagena, sprzedajcie im Ducati. Ducati jest włoski, ma pozostać włoskie, koniec, kropka.
1: Słuchajcie,
0: amen.
1: Volkswagen, jak znam życie i Włochów, to zrobicie tak. Dzisiaj sprzedacie im to za 2,5 miliarda euro, a za rok wrócą do was, bo nie będą mieli pomysłu na to, co zrobić z Ducati i oddadzą wam za 0,5 miliona euro.
0: Daj, spokojnie, wypiją trochę wina i będą wiedzieli, co z tym fantem zrobić.
1: Na pewno, wtedy będziesz potrzebowała jeszcze do tych motocykli, które sprzedają dwóch bocznych kółek, żeby dobrze się prowadziły.
2: To jest garaż w SC Rock.

0: w ESC Rock.
1: To z ziemi włoskiej przenosimy się teraz na brytyjską i do Astona Martina, który zaprezentował, o Jezu, jaki piękny samochód.
2: O Jezu, jaki piękny, słuchajcie, ależ cudowny po prostu, naprawdę. Mistrzostwo świata. Ja nie wiem, czy właśnie, czy on jest Veylen, czy Valen. Ja cały czas mam problem z tym.
1: Walić to najważniejsze. Przecież jest to, że pięknie jest. Wygląda, a pod maską ma, uwaga, 12 cylindrów. I Brytyjczycy udowadniają, że w świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
2: No, błagam cię, sobie wyobrażasz Jamesa Bonda, żeby on jeździł na przykład elektrycznym samochodem?
1: A właśnie, ciekawe, w której serii tak będzie, bo jestem pewien, że to nastąpi. Prędzej czy później.
2: Nie, no, ja jestem cię, no, pewien. Gdzie James Oczywiście, Bond elektrycznym tak. samochodem?
1: Oczywiście.
2: Może jeszcze Ferrari Luce na przykład.
1: Czy widziałaś kiedyś, żeby on musiał dalej jechać niż 100 kilometrów? Tam są sceny, gdzie pokonuje 5 kilometrów wąską, górską
2: Ale
1: drogą.
2: To jest James Bond wstrząśnięty, niemieszany. On się nie będzie pchał w elektryczne samochody w życiu. On będzie jeździł takim, ja myślę, że takim właśnie
1: Veylenem.
2: 5,2 litra, bardzo proszę, 824...
1: Nie, 838,
2: 824 miał
1: Wankisz. Więcej niż w Wankiszu.
2: Tak, bardzo to piękne auto jest. Tylko 150 egzemplarzy tegoż samochodu powstanie na drugi kwartał 2027 roku zaplanowana sprzedaż. Nie będziemy mówić o cenie, bo nawet nie wiemy, jaka to cena, ale to będzie dużo.
1: Tanio nie będzie, ale jedno jest pewne, będzie w cholerę wyjątkowo i myślę, że większość nabywców tego samochodu potraktuje go po prostu inwestycyjnie. Będą może jeździli, ale niewiele. Głównie samochód będzie stał w garażach i pod kocem, bo myślę, że to jest, szczerze mówiąc, jeden z ostatnich samochodów w ogóle w dziejach motoryzacji współczesnej z V12 pod maską.
2: Ja bym jeździł.
1: Smutne to, smutne.
2: Ale nie smutne, tylko szczęśliwe, bo jest i ja bym jeździła, a nie bym trzymała pod kocem.
0: Garaż Eski Rock. Otwarty. Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: A w aucie tygodnia mam samochód, którym jeździłam ostatnio. Zrobiłam nim naprawdę kawał drogi. Pojechałam w zachodniopomorskie z Warszawy i z powrotem drogami ekspresowymi i autostradami. A mowa jest o nowej Toyocie RAV4. I muszę powiedzieć, że kurczę, jak oni już odrobili wszystkie lekcje. W sensie mówię o Toyocie, o konstrukcji.
1: Wszystkie lekcje, już
0: nie
1: maturę
0: zdają. Zdają maturę przede wszystkim.
1: Dobrze,
0: z hybrydy.
1: A odrobili już te lekcje na jaką ocenę? Bo to jest
0: na ocenę
1: ważne.
0: Naprawdę, czekaj, teraz szóstki są, tak?
1: Bardzo dobrze, 3-.
0: Bardzo dobrze, 3-. Słuchajcie, ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, bo po pierwsze jest to rzeczywiście bardzo wygodne, bardzo ergonomiczne auto, świetnie zawieszone. Podróżuje się tym naprawdę fantastycznie. Pozycja za kierownicą wreszcie perfekcyjna, czyli generalnie się da, nagle okazuje się, bardzo dokładnie na przykład chociażby dopasować sobie wysokość kierownicy. I to jest świetne, ale fantastyczny ma to silnik. Fantastyczny. To jak oni potrafią w tej chwili w hybrydy, to się w głowie nie mieści.
1: A jeździłaś zwykłą hybrydą, to znaczy taką klasyczną, samoładującą się, czy pluginem?
0: Pluginem, którego postanowiłam nie ładować również w pewnym momencie, żeby zobaczyć, ile to pali. I się okazuje, że kurczę, nie pali dużo na autostradzie i na drodze ekspresowej. Wiesz, tak naprawdę nie oszczędzając za bardzo tego auta. Jest jeszcze, spalił w granicach 6-6,5, to był max.
1: W rozładowanym akumulatorze?
0: Tak.
1: Świetny wynik.
0: Dziękuję bardzo, nie mam pytań po prostu. To jest mistrzostwo świata. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest genialna w tym aucie, mianowicie poziom wyciszenia. Otóż jechałyśmy we dwie z moją przyjaciółką. Wyobraź sobie, że muzyka grała w miarę cicho, a jednak słychać było wszystkie dźwięki, a myśmy rozmawiały przy tam, powiedzmy, właśnie prędkości autostradowej 140 bez podnoszenia głosu. I
1: też
0: to było
1: miałem
0: super.
1: Przyjemność jeździć nową RAV-ką i uważam, że pod względem układu napędowego, hybrydowego, ale też zawieszenia i układu kierowniczego jest to samochód po prostu wybitnie dobry.
0: Wybitnie.
1: 30 lat doświadczeń Japończyków zrobiły swoje i mogą wam naprawdę Chińczycy wmawiać, że oni robią super hybryd, różne samochody, ale wierzcie mi, że nie mają one nic wspólnego i nie dorastają do pięt japońskiej technologii hybrydowej.
0: Niebywałe to jest, tak.
1: Zwłaszcza... Nawet jeżeli mówimy o pluginie, to niestety w wielu pluginach jest tak, że wszystko jest super, dopóki nie rozładuje wam się bateria trakcyjna. Ale potem te auta palą tyle, co V8. Natomiast w Toyocie jest inaczej. Oni dopracowali do tego stopnia ten cały układ hybrydowy plugin, że jak jeździsz na elektryce, to jeździsz dynamicznie i masz wrażenie, że jeździsz za samochodem elektrycznym. Jak rozładuje się akumulator, są niesamowicie oszczędne i nadal jeżdżą sprawnie. Więc pod względem tych parametrów i tego, co jest pod spodem tej techniki, Toyota absolutnie pozostaje w świecie hybryd, moim zdaniem, marką niedoścignioną. Natomiast ja ubolewam nad jednym faktem, że RAV4 w środku jest tak spartańsko zrobione.
0: Ale jest spasowana, to nie jest
1: coś,
0: solidne jest.
1: Solidne to jest, tylko
0: powiedzmy, że
1: masz wrażenie, że wszędzie otacza cię plastik.
0: No troszkę cię otacza plastik, ale generalnie naprawdę trzeba przyznać, że... Ale daje radę, jest ergonomiczna bardzo, w sensie naprawdę łatwo...
1: Nie, jeżeli chodzi o funkcjonalność, obsługę, nie można mieć żadnych absolutnie zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jakość.
0: Jedyne co, to nie podoba mi się z przodu, dla mnie ona jest taka...
1: O Jezu, co ty gadasz? Bardzo ładna, jeden z ładniejszych SUV-ów aktualnie.
0: Ale nie, bez boku, z tyłu, jak najbardziej.
1: Jeden z niewielu męskich SUV-ów w tym segmencie.
0: Jak on jest męski, to ja jestem mandarynski,
1: męski jest.
0: To se bądź taki męski.
1: Męski jest.
2: Do garażu Eskirok zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: To teraz czas na moje auto tygodnia, a tym autem jest Discovery. Ty pewnie lubisz, nie?
2: Ja kocham. Ja w ogóle, ja naprawdę uwielbiam. Zawsze bardzo lubiłam dyskotekę i uważam, że to jest kapitalne.
1: Nie chodzisz
2: ale poza
1: na dyskoteki?
2: Nie.
1: Wyglądasz na
2: Discovery
1: taką?
2: Discovery jest super.
1: Discovery.
2: Bardzo często się spotykam z tym, że ludzie, którzy kochają Discovery, mają takie, nowe Discovery, to już nie to.
1: Bo cztery generacje pierwsze były zbudowane na ramię, kiedy ta najnowsza, która wcale nie jest najnowsza, bo zadebiutowała w 2016 roku i kiedy okazało się, że jest samonośna, to ludzie powiedzieli, to nie jest to samo Discovery.
2: To prawda.
1: A ja uważam, że to jest świetny wóz.
2: No ale oni się już chyba przekonali, bo to już sprawdza to auto.
1: Mega uniwersalny, bo owszem, poprzednie Discovery niektórzy traktowali jako Daily, było samochodem nadającym się do pracy, ale umówmy się, nie nadawało się do komfortowego podróżowania z punktu A do punktu B, a Discovery jest samochodem, które w codziennym użytkowaniu i w dłuższych trasach gwarantuje ci komfort, ciszę, spokój, świetne zawieszenie, doskonałe audio, bardzo dobre jakościowo wnętrze, a jednocześnie nie boi się ciężkiej pracy. Na haku w zaszczycie 3,5 tony i cały zestaw waży wtedy 6,5 tony. Wyobraź sobie, ponad 6,5 tony. I sobie jedziesz czymś takim normalnie jak tirem z naczepą w podróż dookoła Europy. Jednocześnie w teren wjeżdżasz, masz pneumatyczne zawieszenie i świetnie w tym terenie sobie radzi. Dawno nie jeździłem samochodem, który byłby tak uniwersalny. Bo jak mamy na myśli ten segment, czyli SUV-y segmentu powiedzmy E, to większość z tych aut wygląda tak, że bałabyś się w ogóle zjechać z asfaltu 5 metrów. Nie? Bo niby mają napęd na 4 koła, mają pneumatyczne zawieszenia, ale jednocześnie patrzysz na nie i mówisz, nie bardzo.
2: Ale rozumiem, że on się nie boi przede wszystkim tego, żeby zjechać.
1: A ten, on cię zachęca do tego. On nie boi, on cię do tego zachęca. Ja nie lubię offroadu, ale to jest samochód, którym zjechałem z asfaltu i świetnie się bawiłem.
2: Nie lubisz offroadu?
1: Nie.
2: A ty jesteś dziwny.
1: Nie, co ty mówisz?
2: No to co jest fajnego
1: w babraniu się.
2: Kurczę, to, że możesz wjechać tam, gdzie normalnie się nie da wjechać. Mało tego.
1: A oczywiście, a potem i tak musisz dzwonić po traktor.
2: Sam se dzwonisz po traktor.
1: Słuchaj.
2: Się z kolegą, co ma wyciągarkę.
1: Im bardziej terenowe auto, tym tylko później dzwonisz pod ten traktor. Ale zawsze w pewnym momencie dzwonisz.
2: Nie, masz kumpla z wyciągarką i zawsze sobie jakoś wtedy dajesz.
1: Ale wyciągarka jest na traktorze i najpierw trzeba mieć telefon do tego kumpla. Ja nie mam kumpla z traktorem i z wyciągarką.
2: Łukasz, po prostu jak w razie czego, jak się gdzieś utopisz takim Discovery...
1: Dzwonisz do Ziętary.
2: Dzwoń do Ziętary, ja ci jakoś zawsze pomogę.
1: Dobrze, Ziętara jak w tym filmie. Sama nie ma, ale zna kogoś, kto ma.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Większość donosów nie potwierdza się w praktyce. Najczęściej mają w źródło te donosy w zawiści lub w konfliktach międzyludzkich.
2: Tak. Uprzejmie donoszę, że Ziętarska co tydzień przyjeżdża nowym samochodem.
3: Mówi, że testowym, ale ja bym tam sprawdził.
1: Mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak wchodził do klubu, to koniec. W ogóle jakiego limitu klubu? Nie ma, jakiegokolwiek.
3: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
1: Pomidor.

0: satelitem.
1: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Och, dobrze, to słuchajcie, ja nie wiem, czy wyhamujemy, chyba raczej dodamy gazu i będziemy rozmawiać zaraz o...
2: Teraz będą
1: o, tak, z rock'n'rollową duszą.
2: Tak, i będą trudne słowa teraz, w tej drugiej godzinie. De La Haye, Gumpert i Bakłażan. Czy cukinia? Co to było?
1: Nie, znaczy to była cukinia, ale bakłażan bardzo mi się podoba. Zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Auto z rock'n'rollową duszą, słuchajcie. Opowieść o aucie, które mogło zaginąć, ale na szczęście zostało jednakowoż odnalezione. Auto niezwykłe, albo i postać niezwykła. Pan Émile Delahaye, który się urodził we Francji na koniec XIX wieku, studiował inżynierię, założył firmę, która zajmowała się budową silników dla przemysłu i stoczniowego, i ceramicznego. Robili pompy, silniki, ale strasznie chciał sobie zrobić samochód. No i w związku z tym pierwsze jego samochody powstały, były napędzane silnikami jedno- i dwucylindrowymi i zastanawiał się przede wszystkim, myślę, kurczę, to w ogóle, słuchajcie, lata 30. Tegoż naszego zeszłego wieku.
2: Przepiękne czasy dla motoryzacji.
1: Bardzo piękne czasy dla wyścigów samochodowych, swoją drogą. Bardzo dużo kobiet się ścigało. I on właśnie, ten pan Delahaye, postanowił, że wykorzysta wyścigi samochodowe do promocji swoich pojazdów. W związku z tym w auto pod tytułem Type 145 wystartował w wyścigu Paryż-Marsylia jako kierowca również tymże samochodem. I osiągnął ogromny sukces i tak się zajarał, że postanowił, że stworzy auto niewiarygodne, jedyne w swoim rodzaju. Skontaktował się z firmą karoseryjną, która się zajmowała budowaniem nadwozi i zamówił u nich nadwozie nieziemsko piękne. Nieziemsko. Firma karoseryjna, znana wtedy bardzo Figoni i Falaski, stworzyli mu samochód.
2: Jak producent wędlin. No
1: prawda? Kojarzyć się z salami i z mortadelą. Tak, no właśnie. Bardzo, bardzo dobra firma karoseryjna. Zbudowali im, znaczy temu panu Delahaye'owi, zbudowali auto pod tytułem Type 165, które najpierw pokazał na salonie samochodowym w Paryżu, a potem postanowił pokazać to na salonie samochodowym w Nowym Jorku. Auto miało 12-cylindrowy, ogromny, wspaniały silnik, ale silnik został w Paryżu. Auto zostało wysłane jako karoseria do Nowego Jorku na salon samochodowy i wybuchła wojna. No i oczywiście auto utknęło w Nowym Jorku, gdzieś w
2: historiach. Czyli miał samochód, jeżeli dobrze rozumiem, w silnik dwóch częściach pozostał, na dwóch różnych kontynentach.
1: Tak jest. A potem toczyły się brutalne losy wojny i wydawałoby się, że ten samochód przepadnie, ale okazało się, że nie. Został po 8 latach, po wojnie wręcz, zakupiony z silnikiem Cadillaca, wyobraźcie sobie, za zawrotną cenę, jak to wtedy było, $12,000. Kupił go pan, który się zajmował kolekcjonowaniem tego typu samochodów, ale w końcu okazało się, że ten silnik jakoś udało się odnaleźć i on wrócił do tego Delahaye'a, a dzisiaj stoi w Muzeum Motoryzacji Moulin w Oxnard w Kalifornii. No i zdobywa wszystkie rzeczywiście nagrody.
2: Jak rozumiem, po 80 latach samochód wreszcie jest cały w jednym kawałku, a nie na dwóch kontynentach.
1: Niebywałe. Zawsze mnie to fascynuje, że są takie samochody, które wydawałyby się, że no po prostu, wiesz, przepadną, kurczę, dla
2: piękne jest to, że po 80 latach znajdują się ludzie,
1: którym się chce.
2: Którzy tak naprawdę kończą projekty, które ktoś zaczął na początku ubiegłego stulecia.
1: Jest
2: to pokazuje,
1: taki,
2: że ta motoryzacja po prostu łączy pokolenia.
1: Absolutnie. Tak jak chcecie zobaczyć, to sobie wygooglujcie Delahaye 165 Cabrio i zobaczycie, jak to auto pięknie wyglądało.

0: Jeżeli choć trochę interesujecie się rajdami samochodowymi, to z pewnością kojarzycie człowieka, który nazywał się Roland Gumpert. To był człowiek, który odpowiada za sukcesy Audi w rajdach w latach 80., bo między 81. a 86. rokiem kierował, dowodził legendarnym programem rajdowym grupy B. Czyli mówiąc krótko, Audi Quattro to jest jego sprawka i jego dzieło.
1: No proszę cię, czyli krótko mówiąc, że tak powiem, rozwalił rajdy samochodowe.
0: I tak, i do tego stopnia wpisał się na kartach historii motoryzacji Audi, że Audi po tym, jak grupa B upadła, zaproponowało mu: słuchaj stary, w nagrodę możesz jechać do Azji i tam zostajesz szefem sprzedaży i marketingu. No i wziął chłop i tam poleciał i zbudował, można powiedzieć, zalążek popularności Audi na Dalekim Wschodzie. Między innymi w Chinach. No ale przyszedł czas powrotu, wrócił do Niemiec i zastał sytuację, w której nie umiał się odnaleźć. On był inżynierem z krwi i kości. Audi wtedy wycofało się z tych rajdów, nie bardzo radziło sobie w innych sportach, no i dla Gumpert nie mógł sobie znaleźć miejsca w strukturach.
1: Biedny Gumpert.
0: Poszedł w 2004 roku do szefostwa i mówi: słuchajcie, no ja już się tutaj nie odnajduję, ale chciałbym, żebyśmy się rozstali pokojowo. Audi podało rękę, uściskało, dało odprawę. A Gumpert wziął odprawę i stwierdził, że to ja teraz zrobię samochód stricte sportowy, który przykryje wszystko to, co dotychczas zna świat.
1: No skubany, no i co?
0: I tak powstał legendarny dzisiaj samochód, który nazywa się Gumpert Apollo.
1: Gumpert Apollo.
0: Przede wszystkim...
1: Przepraszam, ale jakoś tak to brzmi tak niepoważnie trochę.
0: Wiesz, chłop miał na imię Gumpert, tak bym sobie nazwał samochód, nie wiem, Łukasz Apollo, to brzmi dobrze.
1: To by dopiero wyglądało niepoważnie.
0: Samochód Joanna Apollo, dobrze brzmi?
1: Też nie.
0: No, tak czy siak, na nazwisko miał, nie, to
1: nie
0: inaczej.
1: Nie, na nazwisko, to byłby Bąk Apollo.
0: Bąk, ale przynajmniej wiesz, że taki samochód bączki kręci.
1: Nie, Bąk to byłby...
0: Tak czy inaczej zbudował auto, które na przykład na Nürburgringu pokonywało Porsche 911 GT2 albo słynne Pagani Zonda F. Było szybsze od nich.
1: Blade.
0: No,
1: ładnie.
0: Jak tostował je Top Gear na swoim torze, to pokonało, zdetronizowało Koenigsegga CXX i Ascari, czyli dwa superkary. Było absolutnie fenomenalnie dopracowane aerodynamicznie, bo on nie robił tego w szopie, tylko dogadał się z politechnikami w Niemczech, które prowadziły mu badania.
1: Wiesz, trochę pewnie miał znajomości facet, nie?
0: Pod maskę auta wrzucił 4,2 litra V8, ale podwójne doładowanie zastosował KKK i auto generowało od 650 do 860 koni przy wadze 1100 kg. Prowadziło się genialnie, w 3 sekundy robiło setkę, do 200 dobijało w 8 sekund, jechało w okolicach 360 na godzinę. No było tak naprawdę...
1: Sprzedawał te samochody?
0: Sprzedawał, ale niestety w niewielkich ilościach.
1: Dlaczego?
0: Bo ludzie byli zachwyceni tym autem, jak zobaczyli testy, jak zobaczyli, że wygrywa na Nürburgringu, jak Top Gear je przetestował, to się ustawiła kolejka chętnych. Tylko że każdy wsiadł do tego samochodu i powiedział: nie, no przecież tym to się nie da jeździć. Co z tego, że auto ma homologację drogową, skoro mam fotel twardy jak ławka z desek w parku i jednocześnie nie mogę go regulować, bo jest na stałe przytwierdzony do monokoka.
1: Chociaż pedały dało się jakoś...
0: Tak, udało się tak. Zamiast fotela regulowała się deska rozdzielcza i pedały, ale żeby wsiąść albo wysiąść, to trzeba było zdemontować kierownicę, jak w samochodzie sportowym. To sobie wyobraź, że podjeżdżasz superkarem pod kasyno w Monako.
1: Wysiadasz bez godności.
0: I robią zdjęcia nie twojemu zarąbistemu autu, tylko twojemu tyłkowi, który wygląda jak skarbonka, kiedy próbujesz wysiąść z tego auta.
1: Wygramolić się zamiast do tej konstrukcji.
0: I zamiast do automatu w kasynie, to ludzie ci euro wrzucają z tyłu za gumkę w gaciach.
1: Są takie samochody, z których nie da się wysiąść bez utraty godności.
0: Tak.
1: Są takie też, do których się nie da wsiąść bez utraty godności. No, to rozumiem, było takie auto.
0: To był fenomenalnym autem, które niestety upokarzało swojego właściciela przy każdej przejażdżce.
2: To jest garaż w SC Rock.

0: ty.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Ile można dać pieniędzy za Ferrari Luce?
2: Nie pytanie, ile można, tylko po co?
1: Słuchajcie, jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów. Czyli za bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Kupił to pan. Całość pójdzie na fundację Ferrari, która się zajmuje edukacją i różnymi przyszłymi projektami. Bardzo pięknie. Pan będzie musiał na ten samochód jeszcze poczekać, ponieważ będzie on konfigurowany dla niego specjalnie i w ogóle dostosowany pod to, co sobie pan będzie tam życzył. No i dostanie go w 2027 roku dopiero. Może on po prostu nie jeździ jeszcze ten Lucze, rozumiesz? Oni mu nie powiedzieli, że on nie jeździ, więc muszą najpierw go jakoś spróbować uruchomić. Nie wiem, na czym to polega. Fakt, że słuchajcie, to jest jakiś jego rodzaju fenomen, bo to nie jest samochód, który jest wart 40 milionów dolarów, więc prawdopodobnie jakiś absolutny wariat postanowił wesprzeć Fundację Ferrari. Cisza zapadła.
2: Ja nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Moim zdaniem koleś był ostro porobiony, jak brał udział w tej aukcji.
1: Może być, ale będzie miał...
2: Ale to tak grubo, naprawdę tak grubo, że prawie urwał mu się film, bo 40 baniek dolarów zapłacić za Ferrari. Lucze. Można mieć za 250-300 tysięcy euro w takiej samej konfiguracji.
1: Będzie miał
2: dlatego, że jest chassis zero.
1: Będzie miał lakier Madre Perla Semigloss. Może to dlatego kosztowało 40 milionów.
2: Drogi lakier to Prawda? Musi być. Bardzo drogi lakier.
1: Drogi lakier, 3
2: silniki. Silnik ten sam, czyli elektryczny, a w zasadzie 4 silniki, osiągi takie same jak w serii.
1: Ale nic to.
2: Ja myślę, że to będzie pierwszy w historii egzemplarz Ferrari, który straci jednak na wartości.

0: Garaż SC Rock.
1: I zostajemy we Włoszech. I sprawa jest jeszcze bardziej kuriozalna niż 40 bańkami za Ferrari.
2: To jest moja ulubiona opowieść. Ona się ciągnie od 2020 roku. Ja będę śledzić losy tej sytuacji. Pewna pani jechała z 2000... Pandemia jest, słuchajcie. Są takie czasy. Była to pandemia. Pani jechała samochodem i została zatrzymana przez karabinieri. I oni, ci karabinieri, powiedzieli, że pani rozmawiała przez telefon komórkowy i wlepili jej mandat na 320 euro. Ale pani mandatu nie zapłaciła. Poszła z tym do sądu, powiedziała: ja nie rozmawiałam przez telefon. Ja jadłam cukinię.
1: I to jadłam taką grillowaną cukinię w plasterku.
2: Tak, i panu karabinieri wydawało się, że ja rozmawiam przez telefon, a ja w tym czasie jadłam cukinię. No więc poszła do jednego sądu. Ten jeden sąd się popukał w głowę, powiedział: pani, jaka cukinia, płać pani ten mandat i wynocha. Ale pani się nie poddała, poszła do drugiej instancji, która też tłumaczyła, że to jest cukinia i że ona rzeczywiście, jak na tych billingach widać, że ona rozmawia w tym czasie przez telefon, ale rozmawiała przez system głośno mówiący, ale też jadła cukinię.
1: I to jadła cukinię, która miała wyświetlacz i klawiaturę. No o co chodzi? Po prostu tak się dziwnie ugrillowała ta cukinia, że przypominała smartfona. No, no,
2: to
1: nie jest wina tej pani.
2: No, no ona się tak zgrillowała, że akurat dokładnie wyglądała jak wyświetlacz i klawiatura. No i w związku z tym pani się nie poddała, bo drugi sąd też się popukał w głowę i ją wysłał, że tak powiem, tutaj w ogóle powiedział: idź pani zapłać ten mandat. Więc poszła do sądu najwyższego. Trzymajcie za panią kciuki. Może Sąd Najwyższy się ulituje nad sprawą cukinii.
1: Ja myślę, że ona dzwoniła z tej cukinii do warzywniaka po nowe zamówienie i tyle.
2: Może tak być, słuchajcie. To my już może...
1: Ale to jest tylko we Włoszech, naprawdę, tylko we Włoszech.
2: Tylko.
1: 6 lat walki o cukinię w sądzie, a nie o telefon komórkowy.
2: Kocham ten kraj.
1: I to jeszcze nie koniec tej telenoweli.
2: Nie. Słuchajcie, będziemy śledzić losy tej telenoweli.
1: Będziemy śledzić losy cukinii.
2: Cukinia, ważna sprawa. Pamiętajcie o tym. A teraz jest taka pora, że możecie na przykład pójść sobie na obiad i zjeść taką cukinię grillowaną.
1: Dokładnie, razem z zimniokami na przykład.
2: Nie próbujcie przez nią rozmawiać, bo to się może zdecydowanie nie udać. Trzymajcie się ciepło, oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie nas na Spotify'u.
1: Bo tak, jesteśmy na Spotify'u?
2: Tak.
1: O, to dobra wiadomość, ja nie wiedziałem. To był 45 odcinek, a ja się dowiaduję, że jesteśmy... A nie, przepraszam, dowiedziałem się w 43.
2: Trzecim, już nawet mówiłeś państwu.
1: Masz rację, tak,
2: myślę, że
1: dowiedziałem
2: się. Muszę ci przypomnieć takie rzeczy, no.
1: Tak, bo się tak YouTube, zaaferowałem Spotify. Tą całą cukinią, a jeszcze powiedziałaś o obiedzie, że aż mi zaburczało.
2: Jezu, mi też burczy w brzuchu, trzymajcie się ciepło, Łukasz Bąk.
1: Jeść idziemy.
2: Tak.
1: Joanna Ziętarska.
2: To pa.
1: To była.
2: No, to pa.
1: Pa.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Ma to jednak swoje dobre i złe strony. Ta gorsza wiąże się ze zbyt łatwym dostępem do kandydatek i kandydatów, co może być wykorzystane niewłaściwie.
1: Trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje? Nie? Co? A może tam będzie lepiej?
0: Moim gościem będzie Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster.
2: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

A dzisiejszy radar zaczynamy od oczekiwań, bo fani Linkin Park już oczekują na premierę nowego filmu dokumentalnego na temat tego zespołu. To jeszcze w tym miesiącu. Fani natomiast Oasis, po tym co wydarzyło się wczoraj nad stadionem Manchesteru, gdzie odbył się pewien pokaz dronów poświęcony formacji Oasis i pojawiła się tam magiczna data 14 dzień września. Podobno o 16 czasu brytyjskiego mamy poznać szczegóły zbliżającej się w przyszłym roku kolejnej części, a nawet i odsłony wielkiego powrotu braci Gallagher. To Oasis Westerok, a my czekamy na to, co wydarzy się już w najbliższy poniedziałek. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie do Eski Rock.

0: a fani Agnieszki będą mogli ją znaleźć już niebawem także za granicą. Zagra dla Polaków, czy to w Belgii, czy w Holandii, i te koncerty jeszcze na pewno we wrześniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
3: Z nim będziesz szczęśliwsza.
2: Okej. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
4: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną.
3: Ale o tych orzechach śpiewał nawet Szagi. Betelowe, love, love, love.
2: Powiem, okay, musiałem pokleić, ale mam. O stalowej lince też śpiewał, pamiętasz?
3: Tak, stalowa, love, love.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Reklama.
9: Hey, what's up? This is Fred, Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
10: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Wspominałem o koncertowych wojażach pani Agnieszki Chylińskiej, czy to w Belgii, czy w Holandii jeszcze w tym miesiącu. Natomiast w tym miesiącu, w kolejnym i nawet w kolejnych nie zobaczymy nadal zespołu Måneskin, ale padła magiczna data. W przyszłym roku, w lutym, podobno ten zespół ma koncertowo wrócić. I do tego tematu na pewno my też będziemy wracać, ale będziemy wracać w radarze.

0: U panów, jak słychać, cały czas wesoło, ba, nawet nie zamierzają zwalniać. Dopiero kończą trasę wakacyjną i to w ten właśnie trwający weekend. Trzebownisko, Nowy Sącz, Paszyczna. To są te miejscowości, gdzie w ten weekend będzie można zobaczyć na żywo Perfekt i Łukasza Drapałę.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy i ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Co prawda widziałem, że Jacek Kawalec jeszcze w tym tygodniu pojawiał się w mediach w kontekście jego odejścia z budki suflera, ale mam wrażenie, że ten konflikt powoli przysycha. Natomiast nie przysycha to wielkie poruszenie, które miało miejsce kilka dni temu na wielkim stadionowym w przerwie meczu powrocie zespołu Soundgarden, a towarzyszyła Soundgarden wokalnie pani Taylor Momsen. Gdybyście pytali, czym zajmuje się na co dzień pani Taylor Momsen, to posłuchajcie jej macierzystej formacji. To The Pretty Reckless. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: I po dziś dzień zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że ten wtedy 16, może 17-letni Eric Martin napisał tak genialną kompozycję. No wystarczyła jedna nieodwzajemniona miłość do dziewczyny o imieniu Patricia.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.
7: Hey, what's up? We're Papa Roach.
8: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
9: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Słuchając tych dźwięków od Killersów, trudno nie odnieść wrażenia, że ktoś nam coś powiedział. Natomiast ja wczoraj w Radarze na pewno mówiłem o formacji Pink Floyd, bo mówiłem o tym, co wypuściła królewska mennica brytyjska. Wyobraźcie sobie kostkę do gitary, całą ze złota. Myślicie, że drogo czy niedrogo? Podobno miedziana za 200, ale ta złota, no to grubo powyżej 20 tysięcy złotych. Takie rzeczy, drodzy Państwo, wypuszcza królewska brytyjska mennica, a fani Floydów już powoli zacierają ręce na takie nietanie rarytasy. To Hey You w SC Rock.

0: I tak wracając na chwilę do tych muzycznych wspomnień, muszę powiedzieć także o Maćku Balcarze, o wokaliście tego zespołu, który właściwie przed Sebastianem Riddlem był w tym zespole przez długie, długie lata. No i tworzył wyjątkowe dźwięki. Tworzy nadal i o tym warto wspomnieć, ponieważ gdzieś mi śmignął Maciej ze swoim nowym singlem Wszechświat, gdzieś chyba nawet solowo, jeśli chodzi o jakiś koncert, i byłem wręcz porażony jego niesamowitym muzycznym talentem. Jeśli państwo się zastanawiacie, dlaczego go dzisiaj nie ma w Dżemie, bo tak musiało być, natomiast to nie oznacza, że nagle talent tego gościa się skończył. Ba, wprost przeciwnie, moim zdaniem dopiero teraz zacznie te swoje skrzydła muzyczne rozwijać. Warto się przyglądać temu byłemu wokaliście zespołu Dżem.
1: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

To zespół, który jeszcze w tym roku na pewno rozbije muzyczny bank. To Metallica, Westerok. To zespół, który za moment zagra swój pierwszy koncert w kuli sferycznej w Las Vegas. I to będzie bardzo wyjątkowe, epokowe wydarzenie, które ma trwać wiele, wiele miesięcy, bo ta rezydentura w Las Vegas będzie właśnie trwała na pewno jeszcze do 2027 roku. Przygotujcie się na muzyczny szał. Nie tylko od Metaliki, ale także od pani Edyty. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: fani po dziś dzień dziękują Joy Division i Ianowi Curtisowi za ten utwór. Pytanie tylko, jak czuła się pani Deborah, kiedy słuchała o końcu jej małżeństwa, o chłodzie, o rutynie, które wkradły się właśnie ich do wspólnego życia. Myślę, że nie do końca była zadowolona.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Ma to jednak swoje dobre i złe strony. Ta gorsza wiąże się ze zbyt łatwym dostępem do kandydatek i kandydatów, co może być wykorzystane niewłaściwie.
3: Trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, a może tam będzie lepiej?
2: Moim gościem będzie Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
11: Reklama.
12: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
13: This is Anthony Kiedis of
14: the Red Hot Chili Peppers.
13: And Flea, inviting you to keep it tuned.
15: Right here!

A skoro dzisiaj w radarze pojawiają się tak wyjątkowe głosy, jak głos Erika Claptona, to oddajmy go także Chrisowi Cornellowi. Ten wokalista Soundgarden jeszcze nas zaskoczy, skoro Kim, gitarzysta Soundgarden, przyznał, że nowy zbliżający się krążek będzie najbardziej introspektywny w historii zespołu Soundgarden. Mówi o tym, że psychodeli na tej płycie także na pewno nie zabraknie, a my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, co, miejmy nadzieję, Soundgarden jeszcze w tym roku zaprezentuje swoim fanom.

0: Nie miejcie złudzeń. Podobno ten zespół ma nie wrócić. Takie oto słowa padły z ust gitarzysty pana Petera, który kategorycznie uciął wszelkie spekulacje o reaktywacji, stwierdzając, że ich historia jako zespołu definitywnie się skończyła, no i nie zamierzają ruszać się w trasę dla pieniędzy lub sławy. Natomiast pan Michael Stipe to jest zupełnie inna historia. I do tego wokalisty, który najprawdopodobniej lada chwila wróci, będziemy także wracać, ale w radarze. W tygodniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
2: A zaraz będą Mary. Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
3: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
4: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon.
3: No miałeś to samo?
5: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
3: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a to dębka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

To panowie, którzy regularnie wracają do Las Vegas przy okazji swojej rezydentury w tej kuli sferycznej, o której dzisiaj także wspominałem w kontekście zespołu Metallica. Ale zanim to wszystko, drodzy Państwo, zanim będziemy mówić o tym, co dziać się będzie w Las Vegas, to przypomnijmy sobie to, co działo się całkiem niedawno na Rokowiźnie. Pochylmy się nad wielkim disco przebojem zespołu Shocking Blue, ale w nieco innym repertuarze. To Royal Republic. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.

0: I choć ten utwór zawsze nam się będzie kojarzyć raczej z happy endem, to niestety, ale los wokalisty tego zespołu, pana Harvella, no nie jest niestety happy endem. No niestety zakończył się tragicznie 4 września, 3 lata temu. Do dzisiaj pamiętamy także te ostatnie koncerty tego zespołu, które no właściwie nie należały już do najlepszych. A szkoda, nie tak to miało wyglądać.
1: Autopromocja. Melina
2: Extra Rock. Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj, naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
5: Hi, how's it going? We're called Muse.
6: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
7: My name is Trey and I play bass.
8: My name is Wolf. I play the drums.

I to właśnie ten utwór sprawił, że każdy z muzyków zespołu Omega na pewnym konkursie w Japonii dostał po motocyklu. To były, drodzy Państwo, czasy. Myślę, że dzisiaj nie do pomyślenia a propos tego, co działo się w latach 60. Ale my nie wracamy już do tamtego, tylko pochylamy się nad raczej współczesnością. To Finger Eleven w SC Rock.

0: i tą wyjątkową klasyką od Led Zeppelin kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie w Radarze. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18:00. Przygotuję dla Was niesamowite dźwięki, no i garść najświeższych informacji ze świata rocka i metalu. Do usłyszenia już w poniedziałek. Pa, pa.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.